basaseyo no nasaseyo ni kulumwe nroweni vireleke wasa una kihera ti muluku ni mvekeleke yo wogwe muluku ka kihereni ma alipa ona na ramrima winto sote neseteke mukholo ni rahonte mara yela nroweni vekele neteke mukwa worwa othola thola amuicha nawo kione piro kekala ni guru enhalo losowa.

Aboyo wi oridia hoye nrowe omukoheni ola niwaka sase sirisa evenyero ya osha ne takamukwa nrowe.